0: Bardzo przepraszam, że ja tak wpadłem nieoczekiwanie, ale wie pan, widzę, światło się pali, tak sobie szedłem i wpadłem. Czy mógłby pan przedstawić gospodarzowi?
1: To trudne, ja sam od paru tygodni staram się przedstawić gospodarzowi, za tym czas mi się to nie udało.
0: A czy

Jak się macie? Jak się macie? Diesel. Super.

A już za chwilę audycja Agnieszki. Zapraszamy. Słuchasz Radiolarmu. Za mikrofonem Agnieszka.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę, legalnie, na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo, radio, które gra dla nas w internecie.
2: Dzień dobry, witam się z Wami w czwartkowe popołudnie. Tak, pogoda, nie wiem jak tam u Was, u mnie dopisuje, dzisiaj świeciło słoneczko, aczkolwiek naprawdę już bardzo wyraźnie pachnie jesienią. A ja chciałabym Was dzisiaj przez najbliższe, no może półtorej, dwie godzinki zaprosić na audycję, gdzie talent do muzyki przechodzi w genach, jak brzmi miłość na przykład, przelana na pięciolinię. Posłuchamy sobie utworów rodzeństwa, rodziców z dziećmi oraz małżeństw, które wspólnie tworzą, no jakby nie było, historię muzyki, prawda? Bo przecież na scenie bardzo często spotykamy ludzi, których łączy oprócz wspólnego stołu coś więcej. Przekonamy się też, czy łatwo jest przez wiele lat pracować na jednej scenie z własną rodziną. Chciałabym, zanim przejdę dalej, chciałabym serdecznie pozdrowić ekipę naszego Radia Larmo z Gabi i Darkiem na czele oraz moich przyjaciół. No to kochani, zaczynamy. I od kogo zaczynamy? A właśnie, zaczynamy od braci Amigos. Jest to chyba jeden z najbardziej znanych przykładów rodzinnego zespołu w niemieckiej muzyce. Przez dziesięciolecia tworzyli charakterystyczne brzmienie oparte na prostych melodiach, romantycznych historiach i bardzo rozpoznawalnych głosach. W ich przypadku rodzinne pokrewieństwo było chyba jednym z sekretów charakterystycznego właśnie brzmienia zespołu. I bracia w ogóle potrafili muzycznie uzupełniać się w taki sposób, którego trudno byłoby się nauczyć na przykład z przypadkowym partnerem scenicznym, a dla wielu fanów Amigos są już po prostu częścią historii muzycznej, zatem zapraszam do posłuchania ich dwóch utworów.

A teraz dwie siostry, Anita i Aleksandra Hoffman. Ich wielką zaletą była różnorodność. Obie śpiewały, grały na instrumentach i potrafiły stworzyć na scenie widowisko daleko wykraczające poza zwykłe wykonanie piosenki. A praca z siostrą ma zapewne jedną zaletę. Czasami wystarczy jedno spojrzenie i już wiadomo, co druga osoba ma na myśli. I tak właśnie zgadzały się bez słów często obie siostry.

No tak, no tak, siostry już były przed momentem, no to teraz pora na braci, którzy pochodzą z Austrii i w latach 90. chodzi o braci Brunner, należeli do najbardziej rozpoznawalnych duetów. Jednak po 20 latach wspólnych występów bracia uznali, że ich indywidualne wizje muzyki zbyt mocno się rozeszły, więc w 2010 roku ogłosili zakończenie wspólnej kariery i kontynuowali później kariery solowe. No cóż, jak widać, nawet w rodzeństwie z czasem pojawiają się między innymi różnice artystyczne, ale pokazuje to też w sumie, że w muzyce wiek naprawdę nie ma większego znaczenia. Posłuchajmy teraz ich dwóch największych przebojów i w piosence Alle Lieber. Alle Lieber, bo ja przesłuchałam tej piosenki ze słownikiem i znalazłam tam bardzo fajny tekst, który zachęca do czerpania radości z każdego dnia, a po tych piosenkach przeniesiemy się na polską scenę muzyczną.

Zatem przenosimy się teraz na polską scenę muzyczną, a skoro Radio Larmo również ma sporo słuchaczy ze Śląska, tych duetów uważam dziś zabraknąć absolutnie nie może. Brygida i Robert Łukowski pokazują, że małżeństwo może stworzyć bardzo udany duet estradowy. W ich repertuarze znajdziemy zarówno romantyczne piosenki, jak i dużo lżejszych, tanecznych utworów. A za chwileczkę o duecie Karo, o Klaudii i Kasi Chwołce, o Karpowicz Family i jeszcze będzie Proskauer Echo.

0: Zeniu, myślisz, że jeszcze
1: Radio Laro gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
2: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.

No tak, moi drodzy, za chwileczkę duet Karo, ale najpierw przywitam się z Georgiem z Kelm. Witaj, Georg, dzień dobry, który pisze: dzień dobry, Agnieszko, serdecznie pozdrawiam z deszczowego Polno. Ojej, no to u mnie jest przeciwnie, u mnie jest słoneczko, Georg. Świetny pomysł na dzisiejszą audycję, a dziękuję, że tak uważasz, zapowiada się ciekawie. Życzę dużo satysfakcji z prowadzenia i serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Z serduszkiem podpisał się Georg z Köln. Georg, tak, no to już niestety jesień, więc ta deszczowa pogoda będzie nam dopisywała coraz częściej, no ale deszcz też jest potrzebny, prawda? Zresztą znam bardzo dużo osób, które deszcz uwielbiają pod warunkiem, że są, że mają nad sobą zadaszenie. I co chciałam jeszcze dodać? Aha, chciałam dodać, że bardzo serdecznie Cię pozdrawiam, jak i Twoją małżonkę, i życzę Wam fajnego, miłego, późnego popołudnia, a później miłego jeszcze wieczorku. I dla Ciebie jest piosenka w wykonaniu Sunrise. A dla słuchaczy od nas może Georg Sławomir i tytuł utworu Tańcz, a za chwileczkę przechodzę do tematu audycji.

No tak, wracam do tematu audycji i kolejne małżeństwo ze Śląska, duet Karo, wybrałam właśnie dla nich muzyka. Przez wiele lat była nie tylko pracą, ale przede wszystkim pasją i odskocznią od codziennych obowiązków. Zawodowych oczywiście. Może właśnie dlatego w ich nagraniach jest tak bardzo dużo zwyczajnej radości i swojskiego klimatu. Posłuchajmy ich utworów.

No i tak, kochani, przechodzimy do kolejnej rodzinnej konfiguracji matka z córką. Ja przygotowałam dzisiaj utwory Klaudii i Kasi Kwołki. Należą chyba do najbardziej rozpoznawalnych rodzinnych zespołów śląskiej sceny, a ich twórczość mocno związana jest właśnie ze śląską gwarą, tradycją, ale pojawiają się też w niektórych utworach elementy muzyki alpejskiej i charakterystycznego jodłowania. I z ciekawostek, w maju tego roku duet obchodził swoje 25-lecie pracy scenicznej. Zaraz usłyszymy dwa ich utwory, a ja pięknie chciałam przywitać się z Gabi i Darkiem. Dzień dobry, kochani. I za chwileczkę po tych piosenkach przeczytam, co do nas napisali.

Dzień dobry Gabi i Darku. Gabi i Darek piszą do nas z mokrego i pochmurnego Meinertshagen. Ślemy serdeczne pozdrowienia dla Ciebie Agnieszko i Twojej rodziny, dla słuchaczy oraz dla ekipy radia i puść piosenkę rozgrzewającą serca nas wszystkich, a drugą dla Ciebie w podziękowaniu za dzisiejsze granie i do miłego zaś. Gabi i Darko, pięknie dziękujemy za pozdrowienia. Ja wybrałam piosenkę rozgrzewającą serca nas wszystkich. Mam nadzieję, że się spodoba, ale póki co mam dla

No tak, moi drodzy, tutaj już sama nazwa mówi wszystko. Karpowicz Family. To nie duet dwóch przypadkowo dobranych osób, ale projekt, w którym rodzina naprawdę stała się częścią muzycznej działalności. I właśnie takie zespoły doskonale pasują do dzisiejszego tematu, bo czasami wspólna muzyka przechodzi z jednego pokolenia na następne i staje się czymś w rodzaju rodzinnej tradycji. Mottem zespołu Karpowicz Family jest nieść ludziom radość i nadzieję. No proszę, jak pięknie. Nagrali kilkadziesiąt teledysków i nagrali również kilkanaście płyt.

Teraz, moi drodzy, chciałabym Was przenieść w troszkę inny klimat, bo Karen i Richard Carpenter to zupełnie inny klimat tak naprawdę, ale jeden z najpiękniejszych przykładów rodzeństwa w historii muzyki pop. Richard odpowiadał w dużej mierze za aranżację, kompozycję i produkcję, a Karen, jego siostra, posiadała niezwykle charakterystyczny, ciepły głos. Oficjalna historia zespołu podkreśla właśnie połączenie produkcji Richarda i wokalu jego siostry jako fundament charakterystycznego brzmienia Carpenter. To także ciekawy przykład, że rodzeństwo nie musi na scenie robić dokładnie tego samego. Jedna osoba może błyszczeć przed mikrofonem, druga zaś budować cały muzyczny świat dookoła niej. Posłuchajmy dwóch ich utworów.

Tak, to był brat z siostrą. A teraz jeszcze chciałabym Wam zaprezentować braci Howarda i Davida Bellamy. I zostajemy w ten sposób na brytyjskiej scenie muzycznej. I właśnie bracia ci zaczynali wspólnie jeszcze w latach, 60., a ich pierwsze oficjalne występy odbywały się nawet razem z ich ojcem. Później zdobyli wielką popularność zarówno w muzyce country, jak i pop. I co ciekawe, Bellamy Brothers tak się nazwali. Mają wyjątkowo silną pozycję również w Europie, dlatego bardzo dobrze, uważam, pasują między te dzisiejsze szlagierowe utwory, które słyszeliśmy wcześniej. Posłuchajmy jednego z ich utworów.

Kochani słuchacze, to na tyle, jeśli chodzi o nasze muzyczno-rodzinne poszukiwania braci, sióstr i matek. Ta część jest za nami, ale audycja nadal trwa. Nadal trwa do godziny 18, bo od 18 do 20 zapraszam na listę przebojów bis, którą poprowadzi Darek, i od 20 do 22 zapraszam na audycję naszego Pytra. A ja mam jeszcze, kochani, dwa wpisy od Kasi i od słuchacza, który podpisał się taki ktoś, zatem czytam wpis od Kasi. Cześć Agnieszko, serdeczne pozdrowienia płyną dla Ciebie i Twojej rodziny, redakcji radia i słuchaczy. Życzę miłego wieczoru. Kasiu, pięknie Ci dziękuję jak zawsze i serdeczne pozdrowienia płyną z kolei ode mnie do Ciebie i do Twojej rodzinki. I życzę Wam fajnego jeszcze popołudnia, w sumie to już wieczoru można powiedzieć. I mam dla Ciebie przygotowaną piosenkę w wykonaniu Tomasza Gołobacza, Szczęście, i Jacek Silski, W strugach deszczu. A za chwilkę przeczytam, co napisał taki ktoś.

I kolejne pozdrowienia mamy od słuchacza, który się podpisał jako taki ktoś i pisze: dzień dobry, dobry wieczór. Pozdrawiam Ciebie, Agnieszko, jak i Twoją rodzinę, słuchaczy i całą ekipę Radia Larmo z Gabi i Darkiem. Miłego wieczoru, tak napisał taki ktoś. Zatem pięknie dziękuję za pozdrowienia i tutaj taki ktoś jeszcze sobie piosenkę zażyczył. Taki ktoś, oczywiście tą piosenkę mam przygotowaną, zaraz ją usłyszymy, a ja Tobie życzę milutkiego wieczoru i wzajemnie serdecznie pozdrawiam. A po tej piosence Roya Orbisona, Miraż, dziewczyna z marzeń dla wszystkich Was, drodzy słuchacze.

I witam pięknie jeszcze Magdę. Witaj Magdo, dobry wieczór. A Magda pisze, witaj Agnieszko, czas na podsumowanie Twojej audycji. Jak to mówi moja najstarsza wnuczka? Szacun. No proszę, no proszę, jak ja się cieszę, że podsumowanie wypada tak pozytywnie. Dziękuję bardzo. Magdo, pięknie Cię pozdrawiam, jak i również Twoją najstarszą wnuczkę i całą Twoją rodzinkę. Fajnego jeszcze wieczorku Ci życzę i dla Ciebie mam piosenkę Melodii MS Zatańcz ze mną i dla wszystkich słuchaczy po tej piosence Sofia Bellini Spiaggia Amore. No i kochani, za 10 minut już rozpocznie audycję Darek dla przypomnienia lista przebojów, a od 20 potem będzie grał Peter. Zapraszam na tę audycję, jak i również wszystkie audycje naszych prezenterek i prezenterów, a tymczasem mam to dla Ciebie piosenkę.

No tak, kochani, to już nie będziemy już pomalutku żegnać, bo mi tu Darek właśnie tutaj mi wmawia, że tak pięknie go przywitałam. Witaj, Darku, najfajniejszy, najlepszy, najcudowniejszy. Tak żartujemy sobie nieraz, no nie, kierowniku, to już się doszukuje, że ja coś zbroiłam, bo na przykład jestem za miła. No popatrzcie się, no i masz tu Darka, Darek, nie, niedobrze, niedobrze. Uważaj. Ale tak na poważniej, to już Darek właśnie za kilka minutek rozpoczyna audycję, a ja Wam pięknie dziękuję za dzisiejsze 2 godzinki, które było mi niezmiernie miło z Wami spędzić. I co chciałam jeszcze dodać? Chciałam dodać, aha, że życzę Wam fajnego wieczoru, miłego wieczoru z Radiem Larmo, a ja się pięknie kłaniam i do usłyszenia. I oczywiście, Darku, ta piosenka dla Ciebie na dobry początek Twojej audycji.

Dzień dobry, dobry wieczór ze studia Meinerzagen. Wita Was Darek. I dzisiaj już swoje fajniste granie z masą ciekawostek. Fajnie, to nasza Agnieszka zrobiła właśnie swoją audycję, zakończyła. Pięknie jej dziękujemy, życzymy teraz fajnego wieczornego odpoczynku. A ci, którzy już słuchali albo teraz dopiero do nas dołączyli, zapraszam na naszą radiową listę przebojów. Za chwileczkę, przez te 2 godziny, będziemy słuchać piosenek znajdujących się aktualnie na naszej liście numer 238. A już o godzinie 20 będziemy mogli posłuchać kolejnej fajnej audycji, którą dzisiaj poprowadzi dla nas Peter z Kelnu. Serdecznie zapraszamy. A dla Agnieszki dziś za fajniste granie coś z nowości. Gabi już na swojej ostatniej audycji trochę nam zdradziła i trochę piosenek zagrała z tych płyt, które do nas dotarły, do naszego radia. Ja wybrałem dzisiaj, nie wiem dlaczego, bo tak naprawdę, szczerze mówiąc, tych płyt jeszcze żech nie przesłuchał. Tyle, co słyszałem u Gabi. Ja, bo one są jeszcze, można powiedzieć, w obróbce. Ale trafiłem na piosenkę chyba związaną troszeczkę z Włochami, z Italią, bo w tytule jest coś o Italii, ale nie wiem, ale mam nadzieję, Agnieszko, że

i będzie można właśnie posłuchać kolejnych piosenek wtedy na naszych audycjach. Na przykład właśnie jak tej od Di Romeros. Agnieszko, piosenka dla Ciebie i za chwileczkę przechodzimy do listy.

0: Witamy w Radiu Larmo.
1: I nasza radiowa lista przebojów, numer 238 piosenki, na które głosujemy. Chociaż tak w sumie, tak szczerze mówiąc, za chwileczkę trzy utwory, których na liście już nie ma, bo w niedzielę listę opuściły. Jest to Sylwia Drzewiecka, Zatańcz jeszcze raz, Mariola i Piotr, Szczęście to chwila i Paweł Siluk Steiner, Kasiu tylko z tobą. Ale zanim posłuchamy tych piosenek, witamy bardzo serdecznie tego kolegę, którego na audycji w czwartkowej listy przebojów nie może zabraknąć. W niedzielę go często nie ma, a w zasadzie a nie pamiętam nawet, czy Adam kiedyś w niedzielę był na podsumowaniu listy, bo jak wiecie, w weekendy, sobotę, niedzielę Adam ma zarezerwowane na wyjazdy, na występy,

naszych piosenkarzy, naszych zespołów. Może się dzisiaj też dowiemy coś, gdzie był, albo gdzie będzie, albo gdzie my możemy być. Witaj Darku i wszyscy zgromadzeni, pisze Adam z Lublińca. Ja już obecny, jak zawsze będzie garść informacji i tradycyjnie poproszę też, będą relacje i tradycyjny zestaw muzyczny. Ja, być może będzie, to nie jest pewne. Jestem ciekaw, Darku, czy odrobiłeś zadanie z ubiegłego tygodnia i sprawdziłeś, czy to jest jakiś nowy utwór Janiny Libery. Ja, Adam, to jest zupełnie nowy utwór Janiny Libery i przyznam się szczerze, jeszcze żech się nie postarał, żeby nie napisałem do Janiny na przykład, żeby ja może pozyskać ta piosenka dla nas. Ja przyznam się, że jeszcze żech tego nie zrobił. Ale mogę się domyślić, że niektóre radia śląskie internetowe już to pewnie grają. Bo przecież jaki problem dla niektórych jest wejść na YouTube'a i po prostu wziąć sobie. Adam pisze tak, do mnie niestety wraca problem z Facebookiem. Wszystko wyglądało już dobrze i znowu problem z dodawaniem postów. Nagle w poniedziałek przy próbie dodania zdjęcia komunikat ograniczamy. Ponoć w poście było za dużo nazwisk. Już powoli nie mam sił. Ja Adam, niech podniesie rękę ten, który nie miał problemu z Facebookiem, albo ze spamem, który tam się pojawia, albo z niechcianymi reklamami, albo z postami, które gdzieś znikały. No cóż, no niestety tak jest. Ja w pracy mam jednego kolegę, który nie ma problemów z Facebookiem, ale chociaż mam też właśnie konto na Facebooku. A wiesz dlaczego jest szczęśliwy? Bo mówił, że ostatnio właśnie o tym się zgadało, mówił, że już 2 lata nie wchodził na konto. Dlaczego? Dlatego, że tak, zmienił komputer, nie pamięta loginu, nie pamięta hasła, nie ma tego konta mailowego, którym zakładał Facebooka. Numer telefonu, który podawał przy rejestracji, też już nieaktualny, bo to numer polski, a on teraz mieszka w Niemczech. Także szczęśliwy, można powiedzieć, jest do dziś. Ale pomimo to stara się to odzyskać, a wiadomo jak to z takimi wielkimi aglomeracjami czy firmami jest, zwłaszcza właśnie z Facebookiem. Robił kilka prób odzyskania swojego konta na Facebooku. Cisza. No cóż. Lepiej posłuchajmy teraz tych piosenek, których już na liście nie ma. Jest okazja ich posłuchać. Sylwia Drzewiecka, Zatańczy jeszcze raz. Mariola i Piotr, Szczęście to chwila. Paweł Siluk-Steiner, Kasiu, Tylko z tobą. 3 piosenki, których nie ma na liście, ale my sobie ich posłuchamy, a potem dowiecie się, jak to w niedzielę było z naszą 10 i piosenkami z poczekalni.

Adam jeszcze raz napisał tak: Darku, chyba nie ma tego utworu na YouTubie, jeżeli chodzi o piosenkę Janiny Libery. Też mi się, Adam, wydaje, że nie, bo jak ostatnio żeś wspomniał o tej piosence, a powiedzmy od razu, ta piosenka jest w jednym z radii, większych komercyjnych radii w Szlakliście, Zabawy Amorka, chyba tak, o ile dobrze pamiętam, tytuł się nazywa. A że jest taki utwór, jest to nowy utwór, to jest pewne, bo sama Janina Libera go na swoim profilu właśnie, że tak powiem, promuje, czyli informuje o tym utworze. A powiem ci, Darku, że szczerze, że nawet ja jeszcze go nie słyszałem. Przyznam ci się w takim razie, jak już tak na szczerość, ja też jeszcze nie słyszałem. Po prostu nie mam czasu, żeby słuchać tego radia, o którym właśnie rozmawialiśmy, o którym mówimy, Szlaglisty. No i nie znam wszystkich utworów. Człowiek nie jest w stanie wszystkiego znać. I na wszystkim się też znać, tak jak dalej Adam pisze, jeszcze dokończę o tym Facebooku. To tak a propos właśnie dla wszystkich słuchaczy, którzy by mieli takie problemy. Po komunikacie dałem sobie spokój. Wejdę następnego dnia. Tak mi też poradziła ta sztuczna inteligencja. Zrobiłem tak następnego dnia. Oczywiście pozmieniałem opis, nazwę zdjęcia, a tu ponownie komunikat. Teraz sztuczna inteligencja stwierdziła, że zdjęcie jest ok, opis jest ok, ale prawdopodobnie licznik blokady na Facebooku się nie wyzerował. Odesłała mnie znów inteligencja do następnego dnia, a w środę stwierdziła, że lepiej już nie dodawać zdjęcia. I tak się odbijam od ściany do ściany od kilku dni i póki co czekam, aż ta blokada minie. Jutro sprawdzę, ale kto wie, może mnie znowu czeka dłuższa blokada na Facebooku. A tymczasem fałszywe konta powstają jak grzyby po deszczu i jest dobrze, nie wspominając o innych problemach. I tu masz, Adam, rację, konta fejkowe powstają co chwileczkę. Ja ostatnio, że właśnie też dostał, może ty też dostałeś taką informację, nie pamiętam nazwy tego konta, chodziło o śląskich wykonawców, śląskie przeboje, coś tam, coś tam, coś tam. I oczywiście na tej stronie tego, na zdjęciach, na tym profilu, wszystkie zdjęcia wygenerowane przez sztuczną inteligencję, wszystkie teksty wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Nie miało to w ogóle w związku z śląskimi wykonawcami, tylko takie pierdu i zdjęcie bez sensu zupełnie. Także ktoś chyba wyczuł, że zdjęcia czy właśnie informacje o śląskich wykonawcach ludzie poszukują, no i założył coś takiego. A kto się załapał, bo te teksty czasami były naprawdę, aż ja wołałem Gabi, mówię, zobacz, co oni tutaj wypisują. No przecież to są jaja jak berety. Gdzie to biografia tego zespołu, którego doskonale znamy, wiemy co i jak? Nie. Także to było zupełnie sztuczne. Czy to konto jeszcze istnieje? Nie wiem. Mam nadzieję, że nie. Że nie wprowadza zamętu. Jak też nie wprowadzają zamętu ludzie, które, tak jak ty piszesz, przechwytują konta właśnie śląskich wykonawców albo konta słuchaczy, którzy słuchają naszych radyjek śląskich. Ja mają pożywkę ci hakerzy. Także tutaj też Adam się zastanowił, czy to z tej strony wiatr nie wieje. Dobrze, więc cóż, przechodzimy do naszej listy przebojów, bo czas leci. Rany, Julek, pół godziny minęło, a my dopiero prezentujemy pierwsze utwory z naszej listy przebojów. Zaczniemy od miejsca 10 oczywiście.

0: Lista przebojów w Radiu Larmo. 10.
1: Spadek z miejsca 8 na miejsce 10. 6. tydzień na liście. Golden Mix. Kochaj z całych sił.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.
2: A ja teraz witam na audycji Georga z Köln. Witaj, Georg. Guten Abend. Georg pisze tak: witaj, kierowniku tego całego zamieszania na stanowisku dowodzenia w Mainzacken. Tak spodobało mi się to określenie Oli, która parę dni temu pisała właśnie o swoim stanowisku dowodzenia. Więc postanowiłem to przejąć. No, nie wiem, czy się Ola zgodzi. Stanowisko dowodzenia może być tylko jedno. No chyba, że no ja, kapitanem audycji zawsze jest prezenter, który audycję prowadzi. Także tu się możemy zgodzić. A ja tak szczerze mówiąc, wolę być w tym gnieździe, jak to się nazywało, w bocianim gnieździe na takim statku, czyli bacznie obserwować, co się wkoło dzieje. I tylko krzyczeć jakby coś, nie? Jak widać ląd. Co do twojego darku głosu, to już lepiej nie będę nic mówił, bo ty wiesz, co ten głos mi przypomina. Powiem tylko tyle. U ciebie w mowie wyraźnie słychać każdą literkę, no z tak wyraźnym głosem, nie na darmo, Larmo to twoja pasja. Ja ostatnio, Georg, jak mi o tym pisałeś, a mówimy o Marku Niedźwieckim, że ci ten głos przypomina, że mój głos to przypomina, czy prowadzenie, to ci powiem i ponownie, że nie jestem godzin. Bo właśnie po audycji sobie poczytałem ja o Marku Niedźwieckim. Wyobraź sobie, Marek Niedźwiecki audycje radiowe prowadzi 50 lat. 50 lat, a zaczął w 73 roku, kiedy ja jeszcze byłem bobaskiem, ja kiedy jeszcze w piaskownicy się bawiłem, a Marek Niedźwiecki już prowadził audycję w studenckim radiu Żak w Łodzi, jeszcze jako student. A co do wyraźnego głosu, to też ważne jest, naprawdę ważne jest to, jakie oprzyrządowanie ma się w swoim studiu, w tym stanowisku dowodzenia. I dlatego też Gabi dobrze słychać, bo ja, my mamy dosyć, no może nie są to profesjonalne mikrofony, ale no i mikserek malutki też jest i ściana monitorów. A to tylko i wyłącznie te cztery monitory, tak szczerze mówiąc, tylko po to są, że to jest bardzo wygodne. Wszystko na jednym monitorze gram, na drugim obserwuję konsolę pozdrowień, na trzecim mam gadulca na przykład, także wszystko jest wtedy pod kontrolą. Skupiam się tylko i wyłącznie na graniu. Trzymaj tak, dalej napisał Georg, pozdrawiam cały team radia i wszystkich słuchających. Podpisano Georg z Köln. No to lecimy dalej w takim razie z muzyką, bo my jesteśmy dopiero przy miejscu 9, a już przed całą godzinę 20 też Köln u nas na radiu się odezwie, bo będzie to Peter. Godzina 20 poprowadzi audycję. A u nas teraz na miejscu 9 Leszek Filec i Hejo Polka.

wszystkie działki piszczą. Leszek Filec, Hejo Polka, 8 tydzień na liście, aktualnie miejsce 9. Dominika, Janusz Żyłka, to dla ciebie 3 tydzień na liście z 4 na 8.

0: Zanim przejdziemy do kolejnego utworu z miejsca siódmego, Adam pisze tak, sprawozdanie właśnie. Tym razem nieco innym miałem wyjazd, bo do pobliskich Rusinowic na odpust w ośrodku, gdzie wystąpił zespół Bayerful. Koncert naprawdę ciekawy, bo na plakacie był wymieniony jedynie lider zespołu, a wystąpił z całym zespołem. I to nie był koncert tego typu, jeden śpiewa, a reszta sobie stoi. Każdy z solistów zaśpiewał, wystąpił solowo, zaprezentował po piosence, nie zabrakło znanych utworów tego zespołu, jak i utworów religijnych, jak przystało na to wyjątkowe miejsce. Pojawiły się też ciekawostki na temat ich piosenek. Szkoda jedynie, że po występie do publiczności wyszedł tylko lider zespołu, a nie cały zespół. I to też było na zasadzie następny, kolejny, podchodź, podchodź. Można było sobie zrobić na przykład zdjęcie z liderem zespołu grupy Bayerful. Na tym nie koniec, bo przez cały dzień był wypełniony atrakcjami w rusinowskim ośrodku. Na uwagę na pewno zasługuje dopiero co wydana książka o podopiecznych ośrodka oraz ich historię. Można to było nabyć na miejscu. Był też akcent ludowy, bo wystąpił zespół Boronowianie z Boronowa, prezentując tańce i znane utwory, a zespół jest prowadzony przez Piotra Hankusa, znanego z pobliskiego Koszęcina z zespołu pieśni i tańca Śląsk. I tam Adam był, nam zrelacjonował, a kto nie był, niech żałuje. Albo słucha dzisiejszej audycji, bo pewnie Adam nam dzisiaj podpowie też, gdzie w ten weekend i kogo można posłuchać. A u nas można posłuchać Harmonik, Ogień i Woda.
1: Siódme.
0: Piosenka, która pojawiła się prosto z poczekalni na miejscu siódmym. Dzięki waszym głosom.

0: szóste.
1: A miejsce szóste zostało obronione waszymi głosami. Tak jak w tamtym tygodniu na miejscu szóstym duo Koral, Miłość o nic nie pyta.

Adam ponownie pisze i tak, a propos Facebooka, to nie wierzę, że ktoś to robi sam z tymi profilami, bo po usunięciu zaraz jest następny, więc to pewnie jakieś roboty robią i ja też tak myślę, Adam, że to tak jest. Jedno, co wynika z tego, co Darku powiedziałaś, to dziś trzeba być bardzo ostrożny, przeglądając Facebooka i dokładnie analizować, co jest prawdą, a co nie. Tak jest, bo tak jak żeśmy mówili, za wszystkim stoją algorytmy. Jejku, jak ja tego słowa algorytmy, Adam, już nie lubię, wiesz? Tak szczerze mówiąc. Ja, wszędzie roboty, algorytmy, a gdzie człowiek? Po prostu, gdzie człowiek? Na szczęście mamy ciebie i możemy się dowiedzieć, gdzie w sobotę możemy posłuchać prawdziwych wykonawców. Bo tak jak Adam pisze, w sobotę na Śląsku wysyp imprez oktoberfestowych, a więc każdy z dowolnego miejsca na Śląsku na pewno znajdzie i wybierze jakieś blisko miejsce swojego zamieszkania. Jedne płatne, inne bezpłatne, a i tak podczas płatnego Oktoberfestu w Rudach, czyli czyli te strony raciborskie w Wrudzkiej Stodole przy ulicy Brzozowej odbędzie się Oktoberfest 2026 z udziałem Leszka i Moniki Filec. No proszę bardzo, którzy na pewno zaprezentują swoje ostatnio stworzone utwory, albo też nieco starsze, jak i doskonale znane przeboje. Pojawią się też tam dawno niewidziany duet Karo, ponoć, a także zespół The Silvers. A całość poprowadzi Marek Biesiadny z córką Malwiną. Impreza biletowana, ale również w tym jest poczęstunek. Tak więc słyszeliście, w Rudach, czyli strony raciborskie, Ruda, Stodoła, ulica Brzozowa, w sobota. Patrzeć, zobaczyć, czy jest jeszcze dostępne są bilety i można sobotę fajnie na Oktoberfeście spędzić z Leszką Moniką Filec, czy też z zespołem The Silvers, a nawet z duetem Karo. Fajnie, że Stefanowi już jest lepiej i duet Karo wystąpi. No proszę, proszę. A jestem ciekaw, czy Adam tam będzie? Może się za tydzień dowiemy. A teraz u nas miejsce piąte. Krzysztof Koniarek, Daj mi swe serce. Piosenka Spoczekanie, trafiająca na miejsce, która jest na miejscu piątym i na nią w tym tygodniu głosujecie. Krzysztof Koniarek, Daj mi swoje serce. Piąte.

0: Krzysztof Koniarek, daj mi swoje serce, u nas na miejscu piątym. Adam nam podpowiada, że Krzysztof Koniarek już w sobotę wystąpi w Poznaniu w Domu Kultury Stokrotka. Adam, ale w którą środę? W następną środę, tak? Natomiast w sobotę także biletowany już 11 Strzebiński Oktober z udziałem Jolanty i Jacka Kieroków. Kwaśnica Bawarian Show. Nie, Kwaśnica Bawarian Band, a to chyba inny zespół, czy zespół Baciary. Nie zabraknie też orkiestry Dętej ze Strzebinia, czy zespołu Drumline STB. Co to jest? Ciekawe. Konkursy, wszystkiego, co z Oktoberfestem związane, na pewno nie zabraknie. 11 Strzebiński Oktober w sobotę. Gdyby ktoś natomiast chciał spotkać Jacka Kieroka z małżonką, to nie gdzie indziej, tylko właśnie tego samego dnia Jacek wystąpi w Piecach na Oktoberfeście, gdzie występ już jest wolny, a dzień wcześniej w Piekarach Śląskich biletowany Oktoberfest. Ach, Jacek Kierok też tam będzie. No proszę. Ja cię, faktycznie Adam, wysyp. Ja przedtem mieliśmy dożynki, teraz Oktoberfesty, także tak, masz rację. Kto przeglądnie internet, może gdzieś blisko siebie znaleźć, czy to płatny, czy też wstęp wolny Oktoberfesty. Na Śląsku popularne są. Ja dalsze informacje za chwileczkę.
1: Czwarte.
0: Bo tu mamy miejsce czwarte i tego utworu nie ma do głosowania w tym tygodniu, bo 10 tygodni na liście Blue Party. Posłuchaj serca.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.
2: Bezpłatny Oktoberfest także w sobotę w Toszku na zamku, więc można się pobawić, a przy okazji zobaczyć na żywo ruiny zamku w Toszku. Tam o świetną atmosferę zadbają do samej północy Krzysztof Konopka Band, Happy Jędrowski Show czy też Karolina Trela. Natomiast na Opolszczyźnie Oktoberfest w Niwkach z udziałem Artura Rosenberga, młodego chłopaka, który niedawno zadebiutował na śląskiej scenie muzycznej jako Artur Rosenberg Rosie. Tam wstęp również wolny. Ja mogę dodać do tego, Adamie, że o ile mnie dobrze kojarzę, to ten młody chłopak, którego piosenkę tą debiutancką słyszałem, podobno próbuje też swoich sił jako prezenter radiowy, ale może to tylko plotki jako Rosie? Chyba tak. Adam pisze jeszcze Oktoberfest też w sobotę w Wiśle w hotelu NAT, gdzie zagra też dawno niewidziana Tyrolia Band i jest to impreza biletowana. Wisła, hotel NAT. Sobota. A u nas całkowicie za darmo kolejne piosenki z naszej radiowej listy przebojów. No znaczy tak, niedokładnie tak za darmo znowu, bo my jako radio liczymy na wasze głosy na naszej liście, bo dzięki temu, dzięki waszym głosom, ta lista po prostu żyje swoim fajnym radiowym życiem. I na miejscu trzecim, gdzie ja mam te notatki, czwarty tydzień na liście. I tak jak w poprzednim tygodniu, na miejscu trzecim, Mariusz Kalaga i Bernadeta Kowalska. Ta najważniejsza chwila.
3: Trzecie.

Ja, czas szybko biegnie, więc to będzie chyba ostatni wpis od Adama z Lublińca, bo ja już konsola pozdrowień zamykam. Z tego, co widzę, Darku, to ta piosenka Janiny Libery jest już nawet na szlak liście na miejscu siódmym obecnie, więc chyba wierni słuchacze zareagowali na prośbę Janiny i głosują. I dobrze kojarzysz, Darku, ja też zauważyłem, że Artur jest prezenterem obecnie na jednym z radii internetowych. Szczerze mówiąc, nie słyszałem go jeszcze. Jakoś w tym roku szczęścia też do niego nie miałem. A zdradzę ci, Darku, że ja, Adam, wybieram się na inny Oktoberfest i oby mnie tam nie zadeptali z tą moją bolącą nogą. A tak, jeszcze ciekawostka, taka można powiedzieć prywatna, czyli Adam się tak dzieli z nami prywatnymi rzeczami też. Wczoraj pojechaliśmy coś zjeść do galerii i tak idziemy sobie przez tą strefę gastronomiczną, gdzie jest sporo restauracji i nagle tata wypatrzył, że w jednym z lokali przy stoliku siedzi sobie Iwona z zespołu Trzydziołchy ze Śląska ze swoim mężem. Oczywiście podeszliśmy, przywitaliśmy się i pomaszerowaliśmy dalej. Ja, Adam, to mieliście szczęście, no i też, że tak powiem, nosa, no bo przecież jak występy odwiedzacie, no to te osoby nawet już patrząc się na twarz już rozpoznajecie. To jest fajne. A my najczęściej razem ze słuchaczami tych wykonawców rozpoznajemy po ich głosach i kolejne głosy naszych tu wykonawców, na których głosujecie, albo i nie czasami, ale w poczekalni są i na wasze oddane głosy czekają na przykład Tomasz Gołowacz, Dziś tonę w Twojej miłości, czy zespół De Facto, Tylko Ty, i tylko ja, piosenki z naszej radiowej poczekalni.

I za chwileczkę jeszcze trzy piosenki z naszej poczekalni. Przyspieszamy, przyspieszamy. Adam, ja nie wiem, czy dzisiaj tradycyjny zestaw będzie, będzie pocieszalka, czyli najnowszy przebój od Kobiet na walizkach. A gdyby tak, tak to będziemy musieli zrobić, bo przecież godzina 24, radia przekazuje na Köln do naszego Petra. Adam jeszcze tutaj zdążył dopisać, że w niedzielę jubileusz 25-lecia partnerstwa miast Milicz i Loch am Main z udziałem Pawła Gołeckiego i Kordiana. A Paweł Gołecki u nas w poczekalni z utworem Góry bliżej nieba. Proszę bardzo, posłuchajmy tego utworu.

A jak nie potrafisz zbierać grzybów, to zawsze możesz pójść do sklepu i sobie kupić pieczarki. Klaudia i Kasia Chwołka na grzyby. Kolejna propozycja w naszej poczekalni. Ciekawe, ile osób, ile grzybiarzy zagłosuje na ta piosenka. Jeszcze jedna piąta mamy. Jessica, do celu dąż. To będzie piąta propozycja w poczekalni. I ja już, Peter się do mnie zgłosił, że ja zaczynam nogami przebierać. Łobuz jeden. Pyta się, kiedy kończę. Jak skończę, to będzie skończone. Na razie jeszcze słuchamy piosenki z poczekalni. O, właśnie.

To była piąta propozycja, do celu dąż od Jessica. I tak dotarliśmy do celu, a moim dzisiejszym celem było dokończyć dzisiejszą audycję. Lista przebojów, napis. I chyba się udało. Jak myślicie? Jeszcze raz pięknie dziękuję Agnieszce za dzisiejszą jej audycję. Dziękuję Adamowi za ciekawostki. No i pozdrawiam serdecznie osobę, która zgłosiła dzisiaj do listy przebojów kolejną propozycję do poczekalni. I tak już tłumaczę, o co chodzi. Ta osoba napisała, że nie wiem, czy ta propozycja zostanie przyjęta, bo na liście przecież mamy Mariusza Kalagę i Bernadetę Kowalską z piosenką Ta najważniejsza chwila. Bo ta osoba, ten słuchacz zaproponował Mariusza Kalagę, Zazdrośnica. Ja nie widzę przeszkód. Tam to jest duet, a tu jest Mariusz Kalaga solo i Zazdrośnica. I tą piosenkę też już teraz nawet umieszczam na dzisiejszej audycji pod koniec. Być może właśnie w niedzielę pojawi się jako propozycja w poczekalni. Pięknie dziękuję za propozycję. Czekam na kolejne propozycje naszych słuchaczy do naszej radiowej listy przebojów. Adam, za dzisiejsze fajniste informacje o występach naszych śląskich wykonawców zaśpiewają Kobiety na walizkach w ich nowym utworze A gdyby tak, czyli Magdalena i Żaneta, Kobiety na walizkach, Mariusz Kalaga, Zazdrośnica, a ja już Wam pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie i zapraszam już za parę minut na spotkanie muzyczne z naszym, moim kolegą z Kelnu, czyli z Petrem. Miłego wieczoru, do usłyszenia, a listę przebojów napis prowadził dla Was z Bocianiego Gniazda Darek. Z Bocianiego Gniazda, bo ja, jak mnie nie ma, to ja zawsze jednak jestem i wszystko widzę.

0: Radia w Keln prowadzi Pejter.
1: No i dobry wieczór, szyn, guten Abend. Ja się już nie muszę przedstawiać, bo już za mnie ten ktoś to powiedział, kto sam jest za tym sitkiem, prawda? Ja was fajnie witam wieczorowo. Dzisiaj piątek, mamy koniec tydnia. No jutro sobota, niedziela, wiadomo, weekend, wochenende. No kupa ludzi, bo fraj, kupa ludzi jadą na grzyby, jak sam ta piosenka leciała od Chwołków. Ale na początku chciałem podziękować Darkowi za audycję, za granie, za czas poświęcony. Darek, piękne dzięki, Karlusie, tobie też życzę fajnego wieczorku, pozdrowienie do kierowniczki tam, nie? Na pewno ci naszykowało fajną smaczyna, fajną wieczerzą, można szykowane, to się teraz pociąpej, Karlusku, no i potem się dychni. Zo, moi roztomili, co to dzisiaj tutaj z wami zrobi? Jest Dyrkusie, nie będziemy gadać o placka, bo wieczór je to kaj, to grysik, tyżni pudding, już my zjedli wszyscy, prawie ja. Ale będziemy widzieć coś, na pewno się tutaj rozwiąże. Ja sam coś też czekać, ale to za chwileczkę, najpierw coś posłuchamy, nie?

Zo, moje rozpomnienie, tak mamy piątek, pra, to nie będziemy sam beczeć, albo to, bo już jest koniec tydnia, ale to by tak richtig trzeba coś na wesoło, ja, jakiś widz, jakiś kawał, czyli coś takiego. Toż ja tutaj pierwszym takim zacznę tutaj, nie takim widzem, za chwileczkę ja. I potem, no, mono się też ktoś z was znajdzie, co mo ktoś w rynkowie, we szufladce, jakieś fajne widze i też na konsola wciepnie, nie?

0: Ham, nie hami się, nie i zostawią tutaj słuchaczy na radiu naszym, bo tu jednak ktoś słucha, co ja godą, a jest to Georg Kell, którego pięknie witam. Schönen guten Abend, Georg, ja, dobry wieczór. Bo Georg pisze, witam Peter na stanowisku dowodzenia w studio Kell. No ciekawe, że u ciebie to już piątek. No szczęśliwi czasu nie liczą. Pozdrowię wszystkich przed głośnikami Georg ze Kölnu. Georg, czasami, mało kiedy, ale czasami zrobię to tak ekstra, nie? No bo chcę wiedzieć, czy ktoś jednak mnie słucha, nie? No ale widzę, że jednak ten Darek zostawił tych słuchaczy, no ciebie sam też zostawił, boś słyszał, co ją parę, pra. Wiadomo, że dzisiaj nie jest piątek, dzisiaj jest czwartek. Piątek, jutro, mamy, pra. Georg, ale za to, żeś tak fajnie słuchał, kurde, bele. To ja sam mam innego chłopa, Georg. Posłuchaj do tego, co on sam ma do gotki.
1: W latach 70. w robocie był taki zwyczaj, że albo w sobotę, albo w niedzielę jeździło się na wycieczki, nie? No i ojciec zapisał swoja kobieta, ale brakło miejsca do cyry. I rano wyjeżdżają w niedzielę na ta wycieczka i matka padła tak. Dzioła, będziesz musiała niestety być w domu, bo autobus jest tak pełny, że nie do rady. I no jedna rzecz, mu do ciebie prośba. Nikogo nie wpuszczaj do domu. Obojętnie, kto by to nie był. Nie możesz wpuszczać i koniec. No i rodzice pojechali na ta wycieczka. Cera siedzi w domu, o 12 ktoś klupie. Patrzy, bez kuklok, cygany stoją. Dzioła, w późność my ci powróżymy. Ja tam nikogo nie wpuszczą. Mama zakozali, powiedziała, nikogo nie wpuszczać i koniec. No ale te cygany chcą wleźć i wleźli, wleźć. Ona nie wpuści i koniec. Ta jedna cyganka się znerwowała. Padło za to, żeś no z niej wpuściła, to za kara, pamiętaj, wyrośnie ci królik między nogami. Dzioła miała wtedy 7 lat, zapomniała o tym. Teraz już było prawie tak 14. Roz się kąpie we wannie, patrzy i rzeczywiście i zaczyna królik rosnąć między nogami. Wylazła z tej wanny, idzie do matki, do kuchni i opowiada i jak to było z tą wycieczką, jak te cygany przyszli. Ta matka padła, dzioła, ściągnij no te galoty, pokoż tego królika. Dzioła ściągła, matka tak patrzy i zaczyna się śmiać. Padła, dzioła, nie rób, żeż mi to gańby, przecież to nie jest królik. Ja? To nie jest królik. A ja się wystraszyła. Ściągła swoje galoty. Dzioła, zobacz! To jest królik. A ta dzioła gęba otwarła, tak patrzy. Pa dopiero nie muter, a ten wasz królik ma tako szeroko gęba. A ta matka pa do dzioła, jak ten twój królik zażere tyle marchwi, co ten mój, to też będzie miał tako szeroko.

Ja i tak to jest z tymi królikami, wiecie, kurde welejowe na to nie wdepną, ale widzi 14-15 lodziocha, pierombol wdepła na tego wielkiego królika, Ja tak to jest z tymi śląskimi wicami też nie. Spotyka się Gerda ze trudu mi, Gerda godu, truda, ty się kup nowe gardiny, bo ja wszystko widzę, co ty ze swoim starym wyrobisz. Ja, truda tak patrzy go do ty, Gerda, a ty się kup nowe bryle, bo to nie jest ze, jo, nie ze swoim starym wyrobią, ale no, ze twoim. No toż wiecie, jedna wiernie źle widziała, a drugo gardin nie miała, Azo, jak coś mocie, wciepecie na kozolka, podzielimy się z czymś fajnym, co tam mocie.

No i oczywiście witam po raz drugi Georga z Kelnu. Georg pisze: Peter, dobry jesteś, to ty tak ekstra z tym piątkiem na słuchaczy sprawdzasz, czy mnie słuchamy, a co do widzów, to mam taki jeden abstrakcyjny. Szło dwóch ulicą, a trzeci też był we Ortalionie. Kurde bele, Georg, jak to mu spokopić? Ja wiem, co to jest Ortalion. Ortalion kiedyś, ja ci powiem tak, jak dawno temu, nie? Jechałem na mopliku i miałem też ten ortalionowy mantel, ortalion, nie? Chłopie, jak mi tam luftu naleciało, to potem mi na drugi dzień go dali: ty synek, ale tyś wczoraj na mopliku, tyś był taki ruby, a teraz ja taki chudy. Ja, bo jakeś miał ortalion, to zaraz był ruby, bo tam belekaj luft doszło i bez tego to tak było, pra? Ja, a z tym twoim ortalionie, kurde bele, nie wiem, nie? No, ale witam i pozdrawiam bardzo milutko. Nasza fajna koleżanka Ola z Prudnika, kiero pisze: dobry wieczór, Peter. Melduję się na głośnikach i przesyłam ogromną porcję pozytywnej energii. O, prosto do studia. Życzę ci genialnej audycji, świetnego humoru za mikrofonem i tylu słuchaczy, żeby serwery radia ledwo to wytrzymywały. O, w kalendarzu niby jeszcze czwartek, ale w sercu już piąteczek. W końcu, jak to się mówi, jutro weekendu początek, więc czas zacząć oficjalnie odliczanie. Pozdrawiam całą radiową ekipę, pozdrawia nas Ola z Prudnika. Ola, piękne, dzięki za richty, fajny wpis. No i widzę, że widzicie, Ola też sucho. Ja, Ola sucho na dwa uszy. Ola... Fajnie zauważyłeś. Bardzo, bardzo dziękuję za fajny pisik. No a dołączymy coś o gliwicach.

So, moji roztomilí, jak jo to kiedyś powiedział roztomańcie go dają, ta gwara jest różno. Niekiedy jest jedno drugo wioska, nie? I już jest inno, inno gwara, go dają na coś co innego, nie? Opolskie wiadomo inaczej, jak katowickie i tak dalej, i tak dalej. Przychodzi facet do sklepu i pyta, jest mąka sklepowa, odpowiada, mielim. To poproszę 2 kilo. Mielim wczoraj. O, widzicie? Ona powiedziała mielim, to znaczy mieli. Wczoraj była mąka, dzisiaj już nie ma. Jutro zaś będzie. No, a on powiedział, no to proszę zmielić. No, i już się nie dogadali, nie? Ja. Ale tak, panom, tak też to jest. Ja. Przyszedł facet do lekarza i go do... Panie doktorze, boli mnie woreczek. Moż nowy? Jakbych miał nowy, to bych nie przychodził. No ja. Richa do Alojza, panu pierdnie, Alojz, ale źle wyglądasz. No nie dziwota. Jak człowiek musi przy monterach harować od rana do wieczora, a długo to tam już robisz? No poniedzieli mam zacząć. No, no i tak to jest, prawda? Po naszym to jest coś. Zagrobię baba z hopem.

A Georg skelnął pytanie do naszej fajnej Oli i się pyta: Ola, a gdzie jest dzisiaj twoje stanowisko dowodzenia? Ola, pytanie do ciebie. Gdzie stanowisko dowodzenia?

Jak się dali pozdro na ta piosenka Lekkie w czasy nie już nie wrócą. Ja powiem, ta piosenka to nie jest prawda, bo na przykład dzisiaj są bardzo lekkie w czasy. Ja tutaj w Niemcach jest kupa ludzi, pora milionów ludzi. Oni wcale nic nie robią, a pieniędzy mają dość. Dostawają za wszystko. Nie za mieszkanie, na jedzenie, na szmaty, na klamory. Nawet na urlop dostaną i nie muszą nic robić, nie? No, bez to ta piosenka, no kiedyś była, prawda? Dzisiaj już nie, no. Dobra. Ja, jeżeli chodzi o te wice, to wiecie, też ryczy taki mały synek na dworze. Mamo, mamo, ryczy synek na dworze. Matka wychyla się ze okna i woła: co chcesz, pieruński najduchu, co ryczysz? A on padał: Tumek nie chciał uwierzyć, że mąż zyza. No, widzicie? Słyszeli? Daliście pozór. No, ja. Tak to jest z tymi bajtlami, prawda? No, Mirek Szołtysek dzisiaj do kupy, dzisiaj razem.

No i chyba Georg Skellu dostał teraz odpowiedź od Ole Sprudnika, więc Georg, słuchaj dokładnie, a ja powolutku poczytam, żebyś zrozumiał. Więc Ola Sprudnika, odpowiadając na twoje pytanie, Georg, moje stanowisko dowodzenia, jak zwykle o tej porze, przeszło w tryb kokon. Ciemno za oknem, więc melduję się z łóżka spod kocyka. Idealny moment na relaks i słuchanie tej pięknej audycji Petra, napisała Ola Sprudnika. O, to musimy powiedzieć tak, że no okej, Ola, to ja muszę, kurle bele, to ja muszę jakoś piosenka do tego wpisu, coś tu napisała, muszę muszę przełożyć, żeby dłuższe było, to nie? O, muszę w ciągu 3 minut i 36 sekund znaleźć piosenkę, żeby pasowało do twojego wpisu, okej? Okay? A my za ten czas posłuchamy Ramon Rosselli, Alles was du suchst.

So, Ola, no, za te parę minut wydaje mi się, że to był taki kawałek do ciebie, gdy jest już ciemno i grupa Fel zaśpiewała. Na pewno też ta piosenka znosz, ale tak do przypomnienia. O, so, moi drodzy, troszkę z innej beczki, wiecie jak to w górach, górale to oni tak po górolsku godają, nie, oni nie godają, nie po śląsku, nie po polsku, nie po warszawsku, oni mają swoje głodku, po górolsku godają, tak jak tu taki baca, nie, a pyta się jeden, baco, a umiecie powiedzieć, chrząszcz brzmi w trzcinie? A baca odpowiada, a co mam nie umieć? No to mówcie, a chrobok burcy we trowie, no. No i chrobok burcy w trowie, a to wszystko wiedzieli, no. I tak to jest z tymi turystami, nie? Turyści pytają się bacy, baco, gdzie jest Giewont? Widzicie tą pierwszą górkę? Tak, to nie jest Giewont. A widzicie drugą? Tak, to też nie jest Giewont. A widzicie trzecią? Nie. No to jest właśnie Giewont. No i doszli do porozumienia.

0: So, i obejrzyjcie. A Georg też coś tam z rynkowa wytrzasnął. Georg Sken pisze tak. Przychodzi facet na stację benzynową i pyta. Banany są? Nie ma. Tu jest ino benzyna. I tak było przez parę dni. Ciągle te same pytanie. Banany są? Po paru dniach sprzedawca się roznerwował i wywiesił kartkę. Bananów brak. Facet znowu przyszedł, przeczytał i go do... A jednak były. No, były, ale brakło. Ja. Zo, Ola z Prudnika pisze. Peter, przyznaj się, czytasz mi w myślach, aleś trafił z tą piosenką. Lubię ją, dzięki. No, Ola, no ja tak... Tak szczerze powiedzieć, takie malutko nadzieja, żech miał, że ta piosenka od grupy Fel ci się spodoba, to znaczy, no z nożnią, ale że jest fajno, że przyjdzie się na ten dzisiejszy wieczór. So. Okej, okay, moi drodzy, ale teraz mógł was coś innego, tylko ja nie muszę gadać ani czytać, ja bardzo chętnie z wami też posłucham, więc dajcie pozór, posłuchamy razem.
1: Pochwalony wysoki sądzie. No, nazywam się Józef Gąsienica. No, od czego by tu zacząć? No, może od tego, że spokojny ze mnie człowiek, a ta cała tragedia to wszystko przez te pieruńskie seriale, no. No bo to tak, bo pierwszy telewizor to wyrzuciłem przez Jak Miłość. Drugi poleciał przez Na Wspólnej, a trzeci to wyrzuciłem przez Barwy Szczęścia. No i jak wiecie, problem jest, że kabel od trzeciego telewizora to mi się teściowa zaplątała i... No też poleciała, no i... Jozik myślał jeszcze, że ona ten telewizor poderwie, no. Ale źle wysła z progu. Podwozie się jej nie otworzyło. No i dupła. Nie, sądzie, no załuję okropnie, no. Ale no to już się nie dało, sądzie, no. Bo na okrągu oglądałem tylko ten telewizor. Najpierw miałem jeden telewizor, nie? No to siedziały wece. No, to kupiłem drugi, bo ja też sobie chcę niemiecką telewizję pooglądać. No jaką? No TVN. Jeszcze nie słyszeli, co Jarek gadał? No, a to potem kupiłem trzeci telewizor. To nie posiedzisz, bo one się rozsiadły. I tak jedna moja baba siedzi na jednym telewizorze, córka Kasiula na drugim, a teściowo, co jak to prokurator go do denatka, na trzecim. No i na okrągło coś oglądają. Jak nie plebania, to klan. Albo zaś jakiś im jak miłość, no. Po co to sędzino 150 razy to oglądać, no. Że ci wiadomo, że w każdym serialu to samo. No tak, bo to w każdym każdego z każdym zdradzą. Jakiś system pucharowy mają. Nie. No, musi jeszcze być nieślubne dziecko, niechciana ciunza i zawsze się ktoś umierł albo choruje. A zazwyczaj umierł ten aktor, co chce iść do innego serialu. Tu daleko szukać, ten doktor Burski, no czemu on wyjechał z Leśnej Góry, czemu? No bo on by chciał być tym ojcem Mateuszem. No. Jo, prokurator ze nim ma zorientowany, tylko się brunie, no. No, a zresztą o prokuratko, zapiszcie, że moja baba to się w tym Burskim kochała, no. Tylko, że jak on został tym księdzem, to ona powiedziała, że jej wyobraźnia już z tego nie przeskoczy. Teściowa była fanką Brzyduli, no, ale to nie dziwota, bo ciągnie swój do swego. Ona była taką głupią, że ona sobie chciała ten aparat, jak ta Brzydula, założyć. No ale dentysta powiedział, że nadziąsła się nie do. No, a najgłupsze to Sędzino te wenezuelskie seriale. A bo ta durno moda na sukces. No powiedzcie Sędzino, która durno baba jest se oglądą modę na sukces? 5000 zł. Sędzina oglądą. Jezusicku, no to jakby przysiedzieć, to i wciągo. To jest taki serial dla tych, co mają słabe nerwy, no. Tam akcja jeszcze nikogo nie zabiła. No. Prokuratorze, wy ino w nosa to, w nosa tamto. Wy nic nie wnoście, bo ino przeszkadzacie, no. Ja się Sędzinie nie podlizuję, no. Tylko ja tu chcę dowiedzieć, że ja nie ma żaden oskarżony, tylko poszkodowany. Tak sądzę, bo ja w domu nieposprzątane, nieugotowane, niewyprasowane, bo one cały czas siedzą i oglądają. A najgorsze to, że byłem upokorzony. Upokorzały mnie, bo cały czas tylko, że oni mają pikny jak Burski, że niewrażliwy jak Małaszyński, a bo mogą być dobry jak Rysiek z Klanu. A Rysiek z Klanu nie ma dobry, on jest dupowaty. On zawsze będzie taki dupowaty. Nawet jakby zagrał papieża, to by był Rysiek, który został papieżem. Jeszcze, że prokuratko zapiszcie, że moja baba to mnie z Małaszyńskim zdradzała. O. No co noc ino mlaskała, Pawełek, Pawełek. A Zigio Józek. Jakby ją Pawełek wieru na w nocy zobaczył, to by już do końca życia łoka nie zbrużył. A ja to wszystko znosiłem, sądzie. Każdego. Ja nie wino w swoim imieniu godą, tylko wszystkich chłopów, bo te baby było głupły. I no na okrągło ze mnie jak traktor, niewrażliwi, ze nieubrani, nieumyci. A one co, może kuźwa, jak z dynastii? Jak ja bym w domu miał kożuchowsko albo tako zielińsko, no to ja bym się i umył, i przebrał, i rozebrał. A tak wolę w jednych gaciach chodzić. No. Jezu, dziecku, no sądzie, no, już nie mogłem wytrzymać, szlak nie trafiłem sobie, jak się okazało, że teściowa chce tych mroczków adoptować. Nie będą się mi bobki te dwa po domu kręciły, no. No to nie wytrzymałem, siał, wpadłem. Nagle takie jakieś mrocki na łocy dostałem. No i wszystko porąbałem, wypieprzyłem. Ale jak widzicie, to wszystko w obronie i w afekcie, no. Także proszę o łagodny wymiar kary. No. 5 lat! Ojej, no, no trudno. No. A sądzio, a będzie tam telewizor? No to mogę siedzieć i 10 lat. W końcu se na spokojnie 60 rozdobocę Janusika.
0: No i zapomnę na końcu powiedzieć hej, no bo miał powiedzieć po góralsku hej i Janusika się będzie oglądał.

Ja, moje raz Dominik to tak był taki, no ja, ten kabaret też oczywiście wszyscy chyba znacie, nie kabaret, kabaret młodych panów, prawda, ja. Zo, no pogromy troszeczkę, za chwileczkę coś tam jeszcze dociepnymy, ale czekajcie, co ja tu się jeszcze powiedzieć, czekajcie, jezderkusie. Jedzie baca bryczką przez granicę, zatrzymuje go żołnierz i pyta, co wieziecie w tej beczce, baco? Sok ze banana. Ale banan nie ma soku. A to masz pan, spróbuj. Żołnierz próbuje, krzywi się i mówi, fuj, a jedź se, baco, dalej. Na to baca do konia, wio banan, wio. No i tak to było, sok z banana.

Co, moji rostomilí, teraké, to tukej o tým je mu tako jedna piosenka, nie? Ale poviem tak, ta piosenka dedikuje komuś, nie? Ja bym je tam ktoś we krzokach słuchał, nie? Ja nie wiem, czy mnie słuchał, nie? Ale jakby mnie tam ktoś we krzokach słuchał, nie? No to powiem, że cza fajnego, piknistego jeszcze wieczorka i genau ta piosenka tam do tej osoby, okej? Okay? Jak by tam we krzokach ta osoba siedziała, nie?

So, i następnie jeszcze, czekajcie, ją potem wam coś puszczę jeszcze, nie, ale najpierw jeszcze coś sam przeczytam, nie, jak też to ludzie jadą na wczasy, nie, no jadą po prostu beleka, nie, no i przez góry idzie kobieta ze balejarzem i widzi bacę pasącego owce. Baco, jak wam powiem, ile macie owiec, to mi dacie jedną? Pyta kobieta. A no, to macie ich 132 sztuki. Baca dotrzymał słowa i dodał, oj, oddał kobiecie owce. Po kilku chwilach baca krzyczy. A jak wam powiem, jaki kolor włosów miała pani przed zafarbowaniem, to mi pani łoto łowce? No dobra, oddam. To byliście blondynką. A skąd baca wie? Bo mi pani łowczarka zabrała. No toż wiadomo, że to była, no, blondynka. No, okej? Okay? Zagramy i też polejemy troszkę czerwonego wina.

0: Co? I Ola z Prudnika leży sobie dalej w łóżeczku i słucha Radia Larmo, więc poczytamy, co ona tam z tego łóżka napisała. No. Muszę to napisać, bo normalnie wieczór tak fajnie płynie. Ja sama kompletnie nie mam talentu do opowiadania kawału, ale wasze dzisiejsze dowcipy i kabaret to po prostu mistrzostwo świata. Brzuch mnie już rozbolał od tego śmiania. Słuchanie was w łóżku na koniec dnia to jest dopiero prawdziwy relaks. Dzięki wam. Mam po prostu cudowny wieczorek, napisała Ola z Prudnika. Ola, więc jak ci się podoba, masz fajny wieczorek, to powiem tak. No nie powinienem, że tak tego powiedzieć, ale po prostu jak mamy żartować, to żartujemy dalej. Więc Ola, teraz, że wysłał jednego górala na zakupy, a ty jak się będziesz śmiała, nie, to się nie posikaj do łóżka, bo kurczę, wiesz, to nieładnie, nie? Dorosła dziewczyna do łóżka sikać, nie? No to wiesz jak jest, to najpierw szybko się wysikać i potem słuchać. O! I jeden góral poszedł na zakupy.
1: Witajcie, kosali! Króca puch, dawno mnie nie było, ledwo zim przyjechał do Kasalina, już mnie baba do galerii na zakupy wyciągła. Kobity, lubicie zakupy? A myni? To się pytam, po cholerę nas chłopów ciągniecie? Czy my was do baru ciągniemy? I tu się właśnie różnimy, bo jak przychodzi weekend, to chłop planuje, żeby odpocząć i co nagrzeszyć. A co planuje kobita? Zakupy w galerii. Ulubiony grzech mojej kobity to grzech nie kupić. Tylko, że ja za te grzechy płacę. A wiecie jak wygląda żal za grzechy kobity? Kupiłam niebieską bluzeczkę. Żałuję okropnie, że jeszcze czerwonej nie wzięłam. O Boże, na następnych zakupach obiecuję poprawę. Ja mam wrażenie, kobiety, że dla was przymierzyć i nie kupić, to jak lono z polodzi nie wypić. A jedyne słowo, jakie was podnieco, to się nazywa wyprzedaż. Słuchajcie, moją babę cały dzień coś boli, ale jak jest w galerii wyprzedaż, słuchajcie, to ona jak tam w pazy do tej galerii, ona w galerii ma RLS, zespół niespokojnych nóg. Józek, chodź. A Józek, chodź tam. A Józek, a jeszcze wejdziemy tu. A Józek, wejdziemy tam. Ale jak ja w nocy godą, żebym chciał wejść tu albo tam, to leży jak kłoda, udaje, że śpi.

0: Wiecie, przymierzalnie siedzi 30 minut. Ja se to założę, czekaj, ja se ino to założę, ja se to założę. Ale jak ją w nocy godzą, żeby co seksownego go założyła. A daj spokój. Zmęczono jestem. Na zakupach byłam. Krucza Bóg sama była, słuchajcie. Te siaty za nią same zapieprzały. Ona jest taki mamoku, że ona mnie tam nie widzi. Słuchajcie, ja kiedyś handlowałem butami. Sprzedawałem buty kierce, wiecie. Ja wam powiem teraz, jak kupuje buty chłop, a jak kupuje baba. Chłop przychodzi do sklepu i go do tak. Panocku, jest tego 44? Jest. To poproszę. I po zakupach. No. Wiecie. No. Chyba, że chłop przyjdzie z babą. Bo nie wiem, jak jest małżeństwo, to jest coś takiego, że to baba wybiera buty chłopu, ona wpada do sklepu, oczywiście od razu mu RLS, a on stoi obrażony. Tu mu ta kobuła już rośnie, a ona biega i Józek, znaczy Zenek, a może ci czorne wezmę, chcesz czorne, a może granatowe byś wolał, co? Zenuś, a jemu ta buła bardziej rośnie. Zenek, a jeszcze czerwonych nie miałeś, chcesz czerwone, a białe byś też fajnie wyglądał, a może sznurowane czy wkładane, a za lato to może ci sandały wezmę. Zenek, co ty nic nie godos, do czego ci te buty mają pasować? Do dupy. No to ci wezmę brązowe. A teraz wam pokażę, jak kupuję buty kobita. Po pierwsze nie wiem czemu, ale kobity zawsze mierzą inny rozmiar niż mają. Moja Hanuś ma 41, mierzy od 38. Tylko to Hanuś, czemu wiedzy od 38, jak ma 41? A może wejdę? Słuchajcie, z bluzkami ty jest tak mocie. Przylatuje do mnie z bluzką. Obejrzyj co mam. Ja patrzę bluzka, mówię, godą, ty, przeca to może M. No, a ty nosisz XL. A to jest 50% tańsze. A ty jest 50% większo. I potem następuje magiczne słowo, ale już chudne. Jedyne co chudnie to mój portfel. A jeszcze najgorsze jest, jak długo kobita kupuje buta. Słuchajcie, kobita przymierzy tego buta i tak stoi, no nie wiem panocku, nie wiem. 10 minut stoi, nie wiem. Po 10 minutach zaczyna chodzić po sklepie. Nie wiem. Jakbym torebkę miała, no może bym wiedziała. Płasta nie żyła. No, jakbym panocku jeszcze płac miała, słuchajcie. I ona tak, słuchajcie, 30 minut już mi na sklepie taką fosę wyżłobiła tam. Słuchajcie, 50 minut ona dalej nie wie. Ale wystarczy, że obok stanie inno, drugo baba i się zapyta, czy będzie pani to brała. Oczywiście, że tak. Słuchajcie. Krucza Bóg, ludzie, przed chwilą jeszcze nie wiedziała, koda ze mną małe, a teraz kupi te buty, choćby je miała krew z nogi lecieć, wszystko po to, żeby ta druga suka tego nie miała. Słuchajcie, ja jestem z babą po tych galeriach i powiem, no z chłopu, wyprawa do galerii to jest jak wyprawa w kosmos. Jedziesz i nie wiesz, kiedy wrócisz. Słuchajcie, ale w galerii są, ja jeżdżę i tak obserwuję chłopów, w galerii są trzy gatunki chłopa. Pierwszy to jest pantofelek, on ma siaty tak jak ja, tylko że on jest na szyi i on tak idzie za tą swoją kobietą i tak, tak kochanie, oczywiście kochanie, tak, ładnie wyglądasz, ładnie. To jest taki chłop, co liczy, że w nocy co będzie. Drugi gatunek chłopa to jest choleryk. On idzie za babą obrażony, też mu te siaty jak ja idzie, tak za nią i kuman. A trzeci gatunek chłopa w galeriach, to ja na nich godzą pieski. Oni nie chodzą za babą, oni stoją w holu przy tych poręcach, jak opuszczone psy. czekają, aż pani wróci. A pani wróci, ściągnie buta pod nos i szukaj, szukaj. I leci. Słuchajcie, ja się zastanawiam, czemu jestem w tych galeriach, żaden nie wymyślił bawialni dla chłopów. Ludzie, przecież są kulki dla dzieci. To nie idzie zrobić co dla chłopów. Słuchajcie, chłopu dużo nieca, żeby w tej bawialni była jako młodo studentka. Jakieś telewizory, kanały sportowe, jakieś gry, świarstyki z gołymi babami i zimne piwko. Słuchajcie, jakby to było fajnie, dziecko w kulkach, ty na zakupach, on przy piwie. Słuchajcie, i nieważne, ile by te zakupy trwały, 4 godziny, 5 godzin. Po 5 godzinach, słuchajcie, ludzie, dziecko wybawione, tyłop kupiono, on nachlany. I co, można rodzinnie niedzielę spędzić?
1: No i słyszeliście, na końcu było, hej, no widzicie, no i tak się zachował fajnie ten Carlos Praia. I można spędzić niedzielę w rodzinie? Można, drodzy słuchacze.

0: Ja, to by tak po lieku, prawda? Po lieku by to tak było z tymi góralskimi, nie? No i witam tutaj Gabi z Kelnu, co pisze tak. No to witaj, kochany prezenterze, muszę się tu na tej konsoli zgłosić, żeby wszystkich pozdrowić i życzyć przyjemnego wieczora. Muszę cię pochwalić, bo słyszałam, żeś zadanie domowe odrobił i piosenka od Ramona Roseli z Paczą. Ja, posłała kierowniczka Gabriela, ja pięknie podziękował, oczywiście. A podziękowałeś fajnie szefostwu. No to chodź. Dzisiaj cię nie będę stresować, bo mi się nie chce myśleć, jak ty to zawsze godasz. Żeby mi się chciało tak, jak mi się nie chce. No ja, to jest takie przysłowie, nie? No to myślę, że moje pozdrowienia poleciały do wszystkich domów i zostały szczerze i serdecznie przyjęte. Aha, tak szczególnie i ekstra pozdrowią Ola i Georga, którzy się dali znać na konsoli, że słuchają. Jakbyś tak miał ochotę coś zagrać, to proszę coś po niemiecku. Buziaki zostawił, napisała Gabi z Kelnu. Buziaki będą po tym, na wieczór, no, ja wiesz, jak ty lubię spać, nie? No, nie ma problemu. Okej, piękne dzięki za fajny wpis. Ja, to powiem tak. Jedna róża do ciebie, okej? Eine Rose für dich. Może być?
1: Ten kawałek gramy dla ciebie.

Eine Rose für dich. Bardzo spokojna piosenka. I teraz już trochę bardziej Sabrina Stern.

Ja, Gierske, napisał stan do nas i tak mija powoli ten fajny czwartkowy radiowy wieczór, który nam umilał nasz Peter. Wszystkim życzę jeszcze fajnego wieczoru i dobrej nocy, napisał Gierske. Georg Pichty, dzięki za miłe słowa. No powiem ci tak, no ja trzeba coś się zrobić, trzeba coś puścić. Ale szczerze prawda jest taka, że ja zawsze dziękuję wszystkim słuchaczom, co tu siedzą z nami, tym, co piszą, oczywiście tym, co piszą więcej, ale tym, co nie piszą, to też piękne, piękne dzięki, bo jakby ich nie było, no to co tu, są by na siedział, nie? No, bez toż tak jest. Georg, a poniedzieli, ale to muszę przygotować, bo to nie idzie tak za 15 minut zrobić. Poniedzieli zrobimy się taki wieczór, to będzie audycja, jak się to godo? No z takimi wierszami jesiennymi od naszych śląskich poetków, nie? Co kiedyś dawno temu przychodzili na radio i byli zawsze na radioku live, pisali na konsola wiersze, nie? No i tak dalej, i tak dalej. Więc taka audycja przygotuję na drugi tydzień. No, to co tak zrobimy. Ja. A dzisiaj, no jeszcze coś tam wciepnemy, ale na razie new for you.

Co, tak fajnie, na spokojnie, tak biją nasze serca od zespołu New For You. Ola z Prudnika napisała jeszcze do nas: Gabi, ogromne dzięki za pozdrowienia. Zrobiło mi się ogromnie miło. Ślę w twoją stronę najcieplejsze pozdrowienia i serdeczności. Trzymaj się ciepło i do usłyszenia. Peter, a ciebie proszę o piosenkę dla twojej Gabi, jej ulubioną. Dziękuję, napisała Ola z Brnika. Ola, to by był problem, jakbym miał wszystkie jej ulubione piosenki grać, to by myśmy tu musieli siedzieć jeszcze bardzo długo. Ale powiem ci tak. Ona bardzo lubi tego piosenkarza. On już niestety nie żyje. No szkoda, fajny facet. Nazywa się Roger Whittaker. No i nie tylko moja Gabi go lubi, ale dużo kobiet lubi go, bo on ma taki, jak te kobiety mówią, on ma taki ciepły głos. Nie, ja nie wiem, bo ja nie jestem kobieta, to ja nie wiem. Nie. Ale tak kobiety mówią, on ma ciepły głos, te jego głos i dużo piosenek wchodzi do serca kobiet, nie? A więc też wybrałem, powiedzmy, od Oli z Prudnika do Gabi z Kelnu, Roger Whittaker, Lehman with

Ja, moi drodzy, mijo czas naszego fajnego, wspólnego tu spotkania na naszym Radiu Larmo. Więc pod koniec tak troszkę na spokojnie.

0: znajdę atucie. Samo i rozstawili, ja już moja kozorka w tej chwili zamknął, więc tym, co pisali, już bardzo, bardzo podziękuję. Niebie, ona prowadzi mnie. Tym, co słuchali, oczywiście, też piękne dzięki. Powiedzie złocisto gwiazdko, powiedz gdzie. Na koniec jeszcze dwie takie fajne piosenki, jak sam narychtował do nas wszystkich.
1: Na niebie to najpiękniejsza z wszystkich gwiazd. To ona właśnie dzisiaj do ciebie przyprowadziła mnie. Wiem, że jak złocisto gwiazdo zaś zaświecisz mi, pomachą do ciebie i piknę.

Oczywiście ta piosenka jest specjalnie do tych, co czekają na jakieś wydarzenie, inaczej powiem, na jakiś cud. Może się jeszcze komuś jakiś cud w nocy przydarzy, nie?

Zo, moi drodzy, dobranoc, gutenach, co jeszcze mu powiedzieć? Życzę wam na jutro, uwaga, fajnego piątku, nie soboty, fajnego piątku życzę wam. Oczywiście fajnego weekendu, szejne z wochenne, wszystkiego dobrego. No a ze mną spotkamy się, jak wiecie, chcieli zajść poniedzieli albo w niedziela, no nie wiem, w każdym razie, kiedy się tam na pewno zajść spotkamy. To szczymcie się zdrowo i do następnego usłyszenia. Ja, chnet mamy święta, nie? Już niedługo będzie Wigilio. I po tym będziemy na radiokach grać Cicha Noc, nie? No a co ja powiem tak, a czy mnie ktoś zabroni dzisiaj na radiu się puścić Cicha Noc? Powiem tak, kierowniczka Gabriela nie słucha, bo leży w łóżku. Kierownik Darek już śpi, bo rano o pół piąty stowo, ja? Więc ja się mogę robić co chcę, moi drodzy. To na koniec ode mnie, już tak jak we święta, cicha noc. Dobranoc i gute Nacht.